Chrystus Woskresie! Szanowni słuchacze, wita Państwa serdecznie prowadząca dzisiejszą audycję Katarzyna Kiczko. Mamy już 2 maja. Na początku maja z całego Podlasia wyruszają pielgrzymki do monasteru w Zwierkach. Dziś wyruszyła piesza pielgrzymka z Białegostoku na uroczystości ku czci świętego Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Pielgrzymkę co roku organizuje Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Wielu wiernych z całego Podlasia, Polski, a także z zagranicy będzie dziś uczestniczyć w święcie w Monasterze Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach. Jutro odbędzie się święta liturgia, główne uroczystości ku czci męczennika Gabriela, świętego ziemi białostockiej i patrona dzieci oraz młodzieży. W głównej liturgii udział weźmie hierarchia naszej cerkwi oraz licznie zgromadzone duchowieństwo. Relikwie świętego Gabriela od września znajdowały się w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Z okazji święta zostały przewiezione do Zwierek i pozostaną w monasterze do 22 września, kiedy cerkiew będzie wspominać rocznicę powrotu relikwii z Grodna do Białegostoku. Za chwilę ramówka Radia Ortodoksja.

Zapraszamy na ramówkę Radio Ortodoksja. Już za moment kalendarium. Następnie fragmenty Pisma Świętego oraz komentarz ojca Mateusza Kiczko. W pierwszej godzinie przygotowaliśmy także rozmowę o świętym Gabrielu Zabłudowskim z ojcem Adamem Sawickim, wikariuszem parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Rozmawiała Anna Choróży. Po godzinie 17 zapraszamy na piękne nabożeństwo całonocnego czuwania przed niedzielą o paralityku. Program Radio Ortodoksja zakończą żywoty świętych, a punktualnie o godzinie 20 rozpoczną się modlitwy przed świętą Eucharystią.

Zapraszamy na kalendarium. Mamy dziś 2 maja, sobotę. Wspominamy świętego Symeona Bosego, ascetę XVI wieku, który wyrzekł się dóbr materialnych i wybrał życie w skrajnej prostocie, oddając się całkowicie służbie Bogu. Wspominamy także świętego Tryfona, patriarchę Konstantynopola, który żył w X wieku. Był gorliwym pasterzem cerkwi, znanym ze swojej mądrości, pokory i troski o wiernych. Święty Jerzy Wyznawca, biskup Antiochii Pizdyjskiej, to dzisiejszy święty, który żył na przełomie VIII i IX wieku. Pozostał wierny prawdziwej wierze mimo prześladowań i trudności, dając przykład odwagi duchowej. Wspominamy również świętego Pafnucego, biskupa Jerozolimy, który był oddanym pasterzem, troszczącym się o powierzony mu lud. Święty Jan Jaskiniowiec prowadził życie w odosobnieniu, poświęcając się modlitwie i ascezie, szukając jedności z Bogiem w ciszy i samotności. Wspominamy dziś także świętych męczenników z Nikodemii, Antoniusza, Krzysztofa oraz Teonasa, żołnierza, którzy w III wieku oddali życie za wiarę w Chrystusa w czasie prześladowań. Święty Nicefor i Łumen był przełożonym wspólnoty monastycznej i przykładem życia opartego na modlitwie, posłuszeństwie i pokorze. I dziś wspominamy także świętą Matronę Moskiewską, jedną z najbardziej czczonych świętych czasów współczesnych. Żyła w XX wieku, znana była z daru modlitwy, proroctwa i pomocy wszystkim, którzy zwracali się do niej z wiarą. Jutro, 3 maja, wspominamy świętego Gabriela Zabłudowskiego, ważnego świętego ziemi podlaskiej, patrona dzieci i młodzieży. Po troparionie usłyszą Państwo więcej o życiu i duchowym znaczeniu tego świętego.

Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w miejscowości Zwierki, niedaleko Białegostoku. Był zwykłym chłopcem, cichym, spokojnym, bardzo wierzącym. Kiedy miał 6 lat, został porwany i zamordowany w brutalny sposób. Zginął, nie wyrzekając się swojej wiary w Chrystusa. Właśnie dlatego cerkiew uznała go za męczennika, osobę, która oddała życie za wiarę. Święty Gabriel jest patronem dzieci i młodzieży. Dla prawosławnych w Polsce święty Gabriel z Zabłudowa to jeden z najważniejszych lokalnych świętych, nazywany często świętym ziemi białostockiej. Jego kult jest szczególnie żywy na Podlasiu, gdzie co roku tysiące wiernych pielgrzymują do monasteru w Zwierkach. Jest on dla wielu rodzin symbolem niewinności, czystości serca i wierności Bogu od najmłodszych lat. Rodzice powierzają mu swoje dzieci, prosząc o zdrowie, ochronę i dobre wychowanie. Młodzi ludzie widzą w nim przykład odwagi i wiary, nawet w trudnych sytuacjach. Relikwie świętego Gabriela są otaczane wielką czcią. Dziś święto ku jego czci gromadzi nie tylko mieszkańców regionu, ale także pielgrzymów z całej Polski i z zagranicy, stając się ważnym wydarzeniem duchowym, jednoczącym wspólnotę prawosławną. Święty Gabriel przypomina wiernym, że świętość nie zależy od wieku, nawet dziecko może być świadkiem wiary. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i udziału w uroczystościach ku czci świętego Gabriela w monasterze w Zwierkach. Dziś o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. O godzinie 22 zostanie odprawiony molebień z akatystem do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, a jutro 3 maja o godzinie 9:45 nastąpi uroczyste powitanie arcypasterzy, a o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Zwierek.

0: Na antenie Radio Ortodoksja codziennie czytamy Pismo Święte. Dziś będzie to fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 9, wersety od 19 do 31 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 15 i 16, wersety od 17 do 2.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni. Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia? I po co tu przybył? Aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

rzecze Pan swoim uczniom. To wam przykazuję, abyście się miłowali nawzajem. Gdy świat was nienawidzi, wiedzcie, że przed wami mnie znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby swą własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, lecz ja was z niego wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które wam powiedziałem, nie jest sługa większy od Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli moje słowo zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko będą wam czynić dla imienia mego. Nie znają bowiem tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie powiedział im, nie mieliby grzechu. Teraz zaś nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Jeśli bym nie dokonał pośród nich tych dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz zaś i zobaczyli, i znienawidzili mnie i ojca mego. Lecz niech się wypełni słowo, które zostało zapisane w ich prawie. Znienawidzili mnie bez powodu. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie zaświadczy. I wy także świadczycie, bo od początku jesteście ze mną. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Wyrzucą was z synagogi, lecz nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, przekonany będzie, że pełni służbę.

0: Dziś wieczorem rozpoczyna się święto ku czci świętego Gabriela. Już niedługo, bo o godzinie 17, w Zwierkach rozpocznie się całonocne czuwanie. Tradycyjnie do Zwierek zmierzały piesze pielgrzymki z różnych miejscowości regionu. Najliczniejsza grupa wyruszyła z Białegostoku. W tym roku pielgrzymi przybyli również z Hajnówki, Narwi, Supraśla oraz innych miejscowości, pokonując nawet kilkudziesięciokilometrowe trasy. Relikwie świętego Gabriela od września znajdowały się w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Z okazji święta przywieziono je do Zwierek. Zostaną w monasterze do 21 września, kiedy cerkiew będzie wspominać rocznicę powrotu relikwii z Gródka do Białegostoku. Po troparionie ku czci świętego zapraszamy na kazanie ojca Piotra Pietkiewicza.
1: Duchowe pouczenie.
2: Jezus jest światłością świata. O tej prawdzie przypomina nam dzisiejsza Ewangelia. Światło, jak wiemy, jest niezbędne do życia. Słońce, które oświetla ziemię i daje energię całej przyrodzie i stanowi centrum, wokół którego krąży wszystko. Bez niego nie mogłoby trwać nasze życie. Ludzie powinni jednak pamiętać, że owo słońce jest tylko symbolem prawdziwego źródła światła, którym jest Bóg. On oświeca życiodajnym światłem swej łaski całe stworzenie, napełniając je tchnieniem życia i wolą istnienia. Światło na stronach Ewangelii jest więc synonimem dobra, mądrości i życia. Jest ono przeciwieństwem świata złego, utożsamianego z ciemnością, fałszem i śmiercią. Jezus mówi nam dzisiaj: kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Iść za Chrystusem to znaczy wypełniać Jego przykazania i żyć zgodnie z Ewangelią. Kto zbliża się bowiem do źródła światła, sam zaczyna świecić, uczą święci ojcowie. Co jest więc tym światłem? Jak je można rozpoznać? Wielu zadałoby dzisiaj podobne pytanie. Otóż bez trudu można je łatwo zauważyć, gdyż światłem tym jest dobry przykład, który pochodzi od pobożnych ludzi. Przykład wiary i miłości, którą obdarzają swych bliźnich. To świadectwo dobrych uczynków, składane przez nich w codziennym życiu, jest ową światłością żywota, będącą owocem łaski Bożej, którą obiecuje Jezus wszystkim podążającym za Nim.

Dziś wielu wiernych przybyło do Zwierek, do rodzinnej wsi świętego Gabriela, aby uczcić małego chłopca, który swoim życiem i śmiercią przypomina nam, co to znaczy być naprawdę blisko Boga. Zwierki to rodzinna miejscowość świętego Gabriela, gdzie w 2012 roku konsekrowano cerkiew pod jego wezwaniem. Monaster w Zwierkach, prowadzony przez siostry, jest miejscem szczególnego kultu świętego, a jego relikwie są tam otaczane czcią przez wiernych. Myślę, że warto skierować szczególne słowa podziękowania siostrom ze Zwierek. Dziękujemy za trud, modlitwę, gościnność i ciepło, jakie czujemy za każdym razem, gdy przekraczamy próg monasteru. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości ku czci świętego Gabriela, za czystość cerkwi i klasztoru, za otwarte serca. Wiemy, ile to pracy i wyrzeczeń i wszyscy jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Dziś o godzinie 17 rozpoczyna się całonocne czuwanie. O godzinie 22 akatyst i molebień do świętego Gabriela, a jutro o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Gorąco zachęcamy do pozostania z nami, do wysłuchania przygotowanych na dziś materiałów. Jeśli nie możecie nas słuchać za pośrednictwem radioodbiornika, bądź jesteście poza zasięgiem naszego radia, to przypominamy, że możecie skorzystać z opcji słuchania przez internet. Zajrzyjcie na stronę internetową ortodoksja.pl. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia i subskrybowania naszego kanału w serwisie YouTube. Prezentujemy tam audycje emitowane na antenie Radio Ortodoksja. Kanał jest systematycznie rozbudowany o kolejne nagrania. W naszym programie usłyszymy jeszcze dziś rozmowę z ojcem Adamem Sawickim o świętym Gabrielu Zabłodowskim. O godzinie 17 rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania przed niedzielą o paralityku. Program Radio Ortodoksja zakończył żywoty świętych, a punktualnie o godzinie 20 rozpoczną się modlitwy przed świętą Eucharystią. Zostańcie z nami.

pierwszej godzinie naszej audycji przygotowaliśmy rozmowę poświęconą świętemu Gabrielowi Zabłudowskiemu. Opowiadać będzie ojciec Adam Sawicki, wikariusz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Rozmowę przeprowadziła Anna Choróży. Zapraszamy.

0: Radia Ortodoksja.
1: Święty męczennik Gabriel oddał swoje życie za Chrystusa w wieku 6 lat. Było to pod koniec XVII wieku, w 1690 roku. Należą do grona męczenników, którzy oddali swoje życie w tak bardzo młodym wieku. Czy cerkiew zna podobnych świętych?
2: Myślę, że wielu z nas, pewnie większość, wie i pamięta, kim jest święty męczennik Gabriel, że to jest niebiański patron naszych dzieci i młodzieży, cerkwi prawosławnej w Polsce, a cerkiew oddaje mu cześć, czci jego pamięć 3 maja, czyli w dniu, kiedy oddał swoje życie za Chrystusa. Tego dnia na uroczystości do zwierek, do rodzinnej wsi świętego męczennika, zawsze ściągało niemal całe prawosławie Podlasia. Jeżeli zaś chodzi o inne młode osoby, które oddały swoje życie za Chrystusa, no to warto tu wspomnieć na przykład o dzieciach betlejemskich, czyli ofiarach, które Herod złożył na ołtarzu, chcąc pozbyć się ewentualnego konkurenta do jego tronu. Cerkiew serbska ma co prawda nie 6-letniego młodzieńca, a 15-letniego młodzieńca. Jest nim święty męczennik Stanko, któremu podczas okupacji tureckiej Turcy odcięli 2 ręce, gdyż w ten sposób chcieli go pozbawić możliwości czynienia na swoim ciele znaku krzyża. A ponadto bardzo wielu jeszcze mamy tego typu świętych, których niektórych znamy z imienia, niektórych wręcz nie znamy, bo na przykład całe rodziny oddawały swoje życie w męczeństwie za to, że są chrześcijanami. Tam też były dzieci.
1: Jeszcze chciałam dopytać to określenie świętego Gabriela, mianowicie czasami nazywamy go Zabłudowskim, nazywamy go także Białostockim, Zwierkowskim, a przez długi czas w historii nazywany był Słudzkim.
2: Właściwie powinniśmy go nazywać Gabriel Govdel, gdyż takie nazwisko posiadali jego rodzice Piotr i Anastazja. Nazwa czy Zabłudowski, czy Zwierkowski, czy Białostocki, czy nawet Słudzki, ona przywiązała się do imienia świętego Gabriela ze względu na to, że w tych miejscowościach w swoim czasie spoczywały jego relikwie. Gabriel urodził się w Zwierkach, więc słusznym byłoby go nazywać Gabriel Zwierkowski, albo jak to się wtedy mówiło, Gabriel ze Zwierek. Jeżeli zaś chodzi o Zabłudowski, no to cóż, po jego śmierci w 1690 roku pochowano go na cmentarzu w rodzinnej wsi Zwierki, a po 30 latach, kiedy odnaleziono jego ciało w czasie epidemii, to ciało, kiedy spłonęła kaplica, w której zostały te relikwie umieszczone, przeniesiono jego relikwie do klasztoru, który był w Zabłudowie. Stąd też nazwa Zabłudowski. Późniejsze koleje losu doprowadziły do tego, że był on w Słudzku, a to ze względu na to, że na terenach Podlasia zaczęła bardzo silnie dominować Unia, jego relikwie przeniesiono w 1755 roku, a więc 65 lat po jego śmierci, do kolejnego klasztoru Świętej Trójcy w Słudzku i przez długi czas relikwie tam spoczywały. I tak się przyjęło, że tamtejsi chrześcijanie zaczęli nazywać go swoim, słudzkim Gabrielem. No a dzisiaj, kiedy relikwie są w Białymstoku, myślę, że właściwą nazwą również byłoby używanie Gabriel Białostocki, święty męczennik. Zwał jak zwał, Gabriel jest zawsze świętym, zawsze męczennikiem i zawsze młodzieńcem.
1: Relikwie świętego Gabriela przebywały na ziemi słudzkiej ponad 100 lat. To właśnie wtedy też dokonał się ten akt kanonizacji tego świętego, zaliczenia do grona świętych. Od tego czasu cerkiew, wierni mogli się modlić do niego jako do świętego. Dlaczego tak późno?
2: Kult świętego na ziemiach, gdzie on się urodził, na ziemiach Podlasia, rozpoczął się praktycznie rzecz biorąc po odnalezieniu jego relikwii. a więc w 1720 roku. Z tym, że był to taki kult, nazwijmy to miejscowy. Kanonizacja świętego, czyli zaliczenie go w poczet świętych, miała miejsce 100 lat później, w 1820 roku. Wtedy przez ziemię Podlasia, Polesia właściwie rzecz biorąc, przejeżdżał do Moskwy patriarcha Konstantynopola Grzegorz V i on właśnie ogłosił akt kanonizacji i miało to miejsce, tak jak powiedziałaś, w Słucku. I był taki moment w historii relikwii świętego Gabriela, że one w pewnym sensie zaginęły, tak to można określić. One były w klasztorze w Słucku, a później, kiedy wybuchła rewolucja, nazywamy ją październikową, te relikwie zostały przeniesione do Mińska, do Muzeum Ateizmu i przez długi czas w tym muzeum się znajdowały. Praktycznie rzecz biorąc do 1944 roku, kiedy to III Rzesza napadła na ówczesny Związek Republik Radzieckich i staraniem prawosławnej ludności Mińska udało się te relikwie w czasie tej zawieruchy przenieść, przetransportować, no można powiedzieć schować w klasztorze w Grodnie. I te relikwie w tym Grodnie przebywały praktycznie rzecz biorąc do 1992 roku, kiedy to z błogosławieństwa dwóch biskupów, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy i arcybiskupa wołkowyskiego Walentyna, przeniesienie miało miejsce we wrześniu, w dniach 21-22. Wówczas relikwie złożono w takiej ciemnobrązowej, dębowej trumience z przeszklonym wiekiem i umieszczono je w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku, w południowym skrzydle, w tym miejscu, gdzie i obecnie się one znajdują. A później, kiedy relikwie już były u nas, kiedy bardzo wiele osób przyjeżdżało tutaj, by im złożyć cześć i szacunek, pomodlić się u raki świętego Gabriela, sukcesywnie, jakby to powiedzieć, druga Pascha, bo tak nazywano przeniesienie we wrześniu 1992 roku, spowodowała, że młodzież nasza, zrzeszona w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, przyjęła Gabriela za swego patrona. I od tego czasu sukcesywnie kult świętego Gabriela rósł w naszym społeczeństwie. Zresztą może nie tyle rósł, on się odnawiał.
1: Kiedy sięgamy do tego roku 1992, chociaż już wyrosło kolejne pokolenie, które przychodzi do świętego Gabriela, ale kiedy relikwie przybyły tutaj do Białegostoku na Podlasie, gdzie ojciec je powitał?
2: No cóż, w tamtym czasie byłem jeszcze osobą świecką, świeżo upieczonym studentem, który zakończył Moskiewską Akademię Duchowną i jako parafianin Wasilkowa tam też spotykałem relikwie w Wasilkowie. U nas, jak dobrze pamiętam, był molebień. W ogóle spotykaliśmy relikwie przed Wasilkowem, tam gdzie dzisiaj jest prawosławny cmentarz i takim kresnym chodem, procesją były one prowadzone do cerkwi. W cerkwi był molebień i przez kilka godzin ludzie mieli możliwość przyłożyć się do relikwii, ucałować świętego, a następnie te relikwie ruszyły w dalszą drogę i z tego co pamiętam, kolejnym przystankiem była cerkiew na Wygodzie. No w ogóle ten czas 1992 roku, wrzesień, to bym mógł powiedzieć, był czas błogosławiony. No bo jak zebrać było 120 tysięcy osób w jednym miejscu, w sumie aż na dwa dni. A później przecież do relikwii przyjeżdżały niemalże co wtorek, bo wtedy był naznaczony akafist ku czci świętego Gabriela, jako że 21 września był wtorkiem. I z tego powodu do dzisiaj, we wtorek, czyli w dzień przeniesienia relikwii, celebruje się w soborze akafist do świętego Gabriela. I na ten akafist przyjeżdżałem po kilka autokarów. Dzisiaj to już troszkę niestety osłabło, jeśli tak to można określić. Być może spowszedniał nam święty męczennik Gabriel, ale w tamtym czasie to był... nie darmo nazwaliśmy ten czas drugą Wielkanocą, drugą Paschą roku 1992.
1: Właśnie to było niesamowite, jak wiele osób gromadziło się we wtorek przed moszczami, wiele młodzieży tutaj przychodziło i to było co tydzień. I przebywanie właśnie relikwii świętego Gabriela odegrało znaczącą rolę dla samego prawosławia.
2: Tak, ono skonsolidowało nasz naród, naszych wiernych. Powiedzmy sobie szczerze, to były czasy, kiedy padał komunizm, a wcześniejsze czasy były czasami, kiedy wręcz zabraniano. Wiele przykrości czyniono naszym dziadkom, naszym rodzicom, ze względu na to, że chcieli uczęszczać do cerkwi na nabożeństwa. Być może to jest dzisiaj niezrozumiałe, bo to już 34 lata minęło od tego czasu, a więc można powiedzieć, że ktoś, kto się urodził w 92 roku, jest już dzisiaj dorosłą osobą. Więc praktycznie całe pokolenie nie miało możliwości spotkać się z sytuacją, kiedy relikwii nie było w Polsce. Ale ci, którzy mają troszkę więcej lat, oni mogą powiedzieć, że ten czas i sprowadzenie relikwii do Polski naprawdę odegrało kluczową, bym powiedział, rolę. Po pierwsze, w konsolidowaniu starszych wiernych, z dzisiejszego punktu widzenia starszych, ale również w konsolidowaniu młodzieży, bo praktycznie rzecz biorąc, dzięki relikwiom, myślę, tak bym dzisiaj to ocenił, nasza młodzież potrafiła się zrzeszyć w coś takiego jak Bractwo Młodzieży Prawosławnej, co na tamte czasy wcale nie było tak oczywiste.
1: Ale również dzisiaj, kiedy się patrzy właśnie wokół rakii świętego Gabriela, gromadzą się dzieci, gromadzi się młodzież.
2: Tak, to prawda. I dlatego też mamy dzisiaj, nazwijmy to, taki układ, a nie inny, że relikwie przebywają w Białymstoku, w katedrze od miesiąca września do miesiąca maja, czyli ten czas, kiedy młodzież i dzieci uczęszczają do szkoły i mogą oni w związku z tym prosić świętego Gabriela o pomoc, o to, by ich wspomagał w nauce. Zaś od maja do września relikwie są przewożone do rodzinnej wsi, do Zwierek, do klasztoru w Zwierkach, który to klasztor jest swego rodzaju takim ala pomnikiem poświęconym w cześć świętego Gabriela, a wówczas, w tym czasie nazwijmy to letnim, do soboru świętego Mikołaja przywozi się tą ciemnobrązową, dębową trumienkę z cząsteczką relikwii świętego Gabriela, w której przewieziono relikwie do Polski z Grodna.
1: Ze żywotu świętego Gabriela wiemy, że jego odnalezieniu relikwii towarzyszyło powstrzymanie epidemii, ale też i cudowne uzdrowienia. Czy dzisiaj ojciec zna takie cudowne zdarzenia przy relikwiach świętego?
2: Jeżeli chodzi o uzdrowienia, to w Słucku, kiedy tam przebywały relikwie, była prowadzona taka księga, w której zapisywano cuda uzdrowień za wstawiennictwem modlitwy przy relikwiach świętego Gabriela. Niestety ta księga do nas nie dotrwała, ale mamy pięć pozycji z tej księgi, które zostały zapisane w ówczesnych wiadomościach cerkiewnych. Część z nich jest w wiadomościach litewskich, a część z tych cudów jest w wiadomościach grodzieńskich. W dzisiejszym czasie takiej księgi się niestety już nie prowadzi, aczkolwiek mam informację, że cuda dzisiaj przy relikwiach też się dzieją. Najlepszymi świadkami tego mogą być siostry zakonne ze Zwierek, które tutaj przy relikwiach dyżurowały i do których przychodzili ludzie, opowiadając im o tych problemach, które mieli, i o tym, w jaki sposób te problemy w cudowny sposób zostały im na przykład uleczone.
1: Ojcze, już tak na zakończenie. Czym jest modlitwa do świętego w świetle modlitwy do Boga zatem?
2: Myślę, że najprościej na to pytanie byłoby odpowiedzieć w ten sposób, czym jest modlitwa. Modlitwa jest to przecież nie tyle, uczą nas tego w przedszkolu i w szkole, że to rozmowa z Bogiem. Ja bym powiedział więcej. To jest nie tylko rozmowa, ale to jest prośba. Mając pewne problemy, z którymi nie możemy sami sobie poradzić, kierujemy swoje myśli do kogoś, kto jest wszechmogący. A skutkiem tego, skoro on jest wszechmogący, ma możliwość zaradzić naszym problemom. Wówczas nazywamy to cuda. A święci to tacy ludzie, których postawiono nam jako przykład. Czyli to, co oni robili w swoim życiu, gdy my będziemy ich naśladować, mamy możliwość doświadczyć tego samego. Tak jak oni doświadczali cudów w swoim życiu, tak my możemy doświadczyć podobnych cudów w naszym życiu. Więc można powiedzieć, że święci są takim jakby drogowskazem, wzorcem, a mówiąc inaczej, orędownikiem. Czyli kimś, kto się może za nas wstawić dodatkowo jeszcze swoją

co wyższy, to święty Jan Chrzciciel, o którym sam Chrystus powiedział, że wśród tych, którzy narodzili się z kobiety, święty Jan jest najważniejszy, najwyższy. A wszyscy inni urodzili się tak samo jak i my, czyli z grzechem pierworodnym, i tylko ich zasługi życia doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy ich nazywać świętymi. Zostali kanonizowani. Być może ktoś, kto dzisiaj słucha tej audycji, za jakiś czas przez cerkiew też będzie obwołany świętym. Tego życzę wszystkim.

Wysłuchaliśmy rozmowy poświęconej świętemu Gabrielowi Zabudowskiemu. Opowiadał ojciec Adam Sawicki, wikariusz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, a rozmowę przeprowadziła Anna Chorusz.

Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w miejscowości Zwierki, niedaleko Białegostoku. Był zwykłym chłopcem, cichym, spokojnym, bardzo wierzącym. Kiedy miał 6 lat, został porwany i zamordowany w brutalny sposób. Zginął, nie wyrzekając się swojej wiary w Chrystusa. Właśnie

Dlatego cerkiew uznała go za męczennika, osobę, która oddała życie za wiarę. Święty Gabriel jest patronem dzieci i młodzieży. Dla prawosławnych w Polsce święty Gabriel z Zabłudowa to jeden z najważniejszych lokalnych świętych, nazywany często świętym ziemi białostockiej. Jego kult jest szczególnie żywy na Podlasiu, gdzie co roku tysiące wiernych pielgrzymują do monasteru w Zwierkach. Jest on dla wielu rodzin symbolem niewinności, czystości serca i wierności Bogu od najmłodszych lat. Rodzice powierzają mu swoje dzieci, prosząc o zdrowie, ochronę i dobre wychowanie. Młodzi ludzie widzą w nim przykład odwagi i wiary, nawet w trudnych sytuacjach. Relikwie świętego Gabriela są otaczane wielką czcią. Dziś święto ku jego czci gromadzi nie tylko mieszkańców regionu, ale także pielgrzymów z całej Polski i z zagranicy, stając się ważnym wydarzeniem duchowym, jednoczącym wspólnotę prawosławną. Święty Gabriel przypomina wiernym, że świętość nie zależy od wieku, nawet dziecko może być świadkiem wiary. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i udziału w uroczystościach ku czci świętego Gabriela w monasterze w Zwierkach. Dziś o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. O godzinie 22 zostanie odprawiony molebień z akatystem do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, a jutro 3 maja o godzinie 9:45 nastąpi uroczyste powitanie arcypasterzy, a o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Zwierek.

0: Zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed niedzielą o paralityku.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Powstańcie!
3: Zdrowie żywoty go błogosławi.
4: Слава святей и единосущней, животворящей, нераздельной Троице, всегда.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed niedzielą o paralityku. Ważnym przesłaniem tej historii są słowa Chrystusa: nie grzesz więcej, aby nie przytrafiło się Tobie coś gorszego. Cerkiew przypomina nam w ten sposób, że uzdrowienie dotyczy nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Niedziela o paralityku uczy nas więc, że prawdziwe uzdrowienie przychodzi przez spotkanie z Chrystusem i że nawet najdłuższe cierpienie może zostać przemienione Jego łaską.

0: Święci zajmują bardzo ważne miejsce w cerkwi prawosławnej. Uważani są za ludzi, którzy osiągnęli wyżyny duchowe. Na falach Radio Ortodoksja codziennie prezentujemy sylwetki świętych. Zapraszamy na czytania z Synaksarionu.
1: Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina pamięć świętego Tryfona, patriarchy Konstantynopola. Święty Tryfon był pokornym i pobożnym mnichem w jednym z monasterów w Azji Mniejszej. 14 grudnia 928 roku został wybrany patriarchą Konstantynopola. Sprzeciwiał się naciskom ze strony cesarza Romana, La Capena, który zmuszał go do zrezygnowania z godności patriarchy, gdyż chciał wprowadzić na tron patriarszy swego 16-letniego syna Teofilakta. Święty Tryfon, oszukany przez biskupa Cezarei Teofana, zmuszony był w końcu po 2 latach posługi zrezygnować i udać się do monasteru. Później jego ciało zostało przeniesione do Konstantynopola i pochowane w grobowcu patriarchów.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Symeona Bosego, igumena monasteru Filoteu i założyciela monasteru na górze Flamurii. Święty Symeon żył w XVI wieku i był synem wielkiego duchownego z okolic miasta Volos. Mając 15 lat, Symeon porzucił rodziców i powierzył samego siebie opiece duchowego kierownika, biskupa Dimitriady Pachomiusza. Biskup postrzegł go jako mnicha, a następnie wyświęcił na hierodiakona. Później święty wstąpił do monasteru Zaśnięcia w Kisawosie w pobliżu góry Olimp. Tam ćwiczył się w surowej ascezie. Zawsze nosił tylko starą i pobrudzoną odzież, chodził boso i spędzał całe noce stojąc przed obliczem niewidzialnego Boga. Dążąc do jeszcze większych wysiłków, Symeon udał się na świętą górę i został przyjęty do Wielkiej Ławry. Został tam wyświęcony na kapłana, po czym wstąpił do monasteru Filoteu. Święty Symeon był żywym wzorem doskonałego życia ascetycznego i wielu braci z pożytkiem naśladowało jego przykład. Z tego powodu zmuszony był na ich prośby zostać igumenem. Wtedy szatan podkusił braci do zawiści w stosunku do świętego. W dniu Paschy ci niegodni mnisi prowadzili się tak niegodnie, że święty zwrócił im uwagę. Mnisi rzucili się na niego dosłownie jak dzikie zwierzęta i zamknęli w baszcie monasterskiej, żeby ich zabawa nie miała żadnych przeszkód. Świętemu Symeonowi udało się uciec przez okno i opuścił świętą górę. Po powrocie do ojczyzny święty osiedlił się w pustynnym miejscu na górze Zagora, zwanej też Flamurią. 3 lata mieszkał pod jabłonią, nie bacząc na niepogodę i surowy klimat. Cały czas spędzał na modlitwie, poście i czuwaniu. Wkrótce do ascety dołączyli czciciele jego cnót i po 7 latach zaczął on budować monaster poświęcony Trójcy Świętej. Zbudowawszy monaster w całkowitej zgodności z regułą życia wspólnotowego, święty Symeon zadbał o jego niezależność, oddając monaster pod opiekę Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Następnie wyruszył, by głosić Słowo Boże w różnych rejonach Grecji, gdyż w tamtych czasach niewoli tureckiej, kiedy wszelka oświata była zakazana, nauczanie w duchu ewangelicznym było szczególnie konieczne. Nowy apostoł, bosonogi i nic nie posiadający poza łaską Bożą, spoczywającą w jego sercu, święty Symeon przeszedł całą Tesalię, a następnie także Beocję. Uczył chrześcijan przestrzegania przykazań Bożych, rezygnacji z zemsty, niechodzenia do czarowników i wróżbiarzy oraz poświęcania dnia niedzielnego modlitwie w cerkwi. Stąd, lecząc swoją modlitwą różne choroby, udał się do Aten, gdzie serdecznie przyjął go biskup Wawrzyniec i poprosił o nauczanie w cerkwiach tego miasta. Gdy święty Symeon kontynuował swoje wysiłki kaznodziejskie na wyspie Eubea, wtedy pewni Turcy w tym rejonie, którzy zazdrościli świętemu sukcesów, oskarżyli go przed miejscowym przedstawicielem paszy o próby nawracania muzułmanów na chrześcijaństwo. Symeon został aresztowany, ale ku wielkiemu zdumieniu strażników zaczął pomagać tłumowi w zbieraniu drew, żeby ustawić stos na głównym placu miasta. Dzięki interwencji matki sędziego kaźń została odłożona i zaczęło się przesłuchanie świętego, który wyjaśnił, czego nauczał. Sędzia nie znalazł w nim żadnej winy, za którą należałoby go ukarać i wypuścił świętego, aby dalej nauczał. Święty powrócił do monasteru Flamuria, gdzie postrzegł dużą liczbę uczniów, którzy przyłączyli się do niego podczas jego apostolskich wędrówek. Potem udał się do Konstantynopola, gdzie patriarcha Jeremiasz II przyjął go z honorami. W tym mieście, jak i w Grecji, słowo świętego płynęło dosłownie jak niewyczerpane źródło. Było umacniane przykładem jego życia, całkowicie poświęconego Bogu, i nawróciło wielu chrześcijan do pokutowania za grzechy. Po wyspowiadaniu się świętemu zaczynali oni odtąd żyć zgodnie z Ewangelią, a wielu z nich prosiło o mnisze postrzeżyny. W Konstantynopolu Bóg wezwał świętego Symeona, aby połączył się z chórem świętych. Symeon zmarł 19 kwietnia 1594 roku i został pochowany w cerkwi Boga Rodzicy na wyspie Chalki. Po 2 latach relikwie świętego zostały przeniesione do założonego przez niego monasteru, gdzie w ciągu 2 wieków dokonało się przy nich mnóstwo cudownych uzdrowień.

Dzisiaj cerkiew wspomina liturgicznie pamięć świętej Matrony Moskiewskiej. Błogosławiona Matrona urodziła się w 1885 roku i pochodziła z biednej rodziny ze wsi Sebino w powiecie epifańskim guberni tulskiej. Święta nie tyle urodziła się niewidoma, ile była zupełnie pozbawiona oczu.

17 lat została dotknięta paraliżem i pozbawiona możliwości chodzenia. Zrozumiawszy, że taka jest wola Boża, nigdy nie narzekała na swój los i składała Bogu dziękczynienie. Swoje dalsze życie jeszcze ponad 50 lat spędziła nie wychodząc z domu. W pokoju pełnym ikon błogosławiona matrona siedziała podkurczywszy nogi na swoim łóżku, jej oblicze jaśniało, a głos był pełen spokoju. Święta przyjmowała wszystkich, którzy do niej przychodzili, szukając pociechy z niebios. Przepowiadała liczne nieszczęścia i pomagała ludowi Bożemu. W 1925 roku matrona opuściła wieś i osiedliła się w Moskwie. Po śmierci matki w 1945 roku święta często zmieniała miejsce pobytu, w tajemnicy zatrzymując się u wiernych, gdyż komuniści, lękając się jej wpływu na lud, chcieli ją aresztować. Za każdym razem wcześniej wszystko przewidywała i gdy po nią przyjeżdżano, dowiadywano się, że matrona już wyjechała godzinę lub dwie wcześniej. Pewnego razu przyszedł milicjant aresztować świętą, ale ona mu poradziła, żeby jak najszybciej wrócił do domu, a sama obiecała, że nie ucieknie. Po powrocie do domu milicjant dowiedział się, że jego żona ucierpiała w pożarze, a on sam z trudem dowiózł ją do szpitala. Święta matrona na łożu boleści wiodła zaiste ascetyczne życie. Ciągle pościła, mało spała, raczej drzemała, podpierając głowę pięścią. Często ludzie z bardzo daleka, ze wszystkich warstw społecznych i w różnym wieku przyjeżdżali do niej, żeby otrzymać radę lub poprosić o modlitwę. W ten sposób ona sama stała się wsparciem dla cierpiącego ludu. Gdy do niej przychodzono, żeby dowiedzieć się czegoś o żołnierzach, jednych pocieszała, innym radziła, by odprawić panichidę. Jednym mówiła wprost, innym w przypowieściach, w zależności od ich duchowego poziomu i radziła przestrzegać przykazań cerkwi, kładła nacisk na śluby cerkiewne, spowiedź i Eucharystię. Gdy przychodzili do niej chorzy lub opętani, nakładała ręce na głowę cierpiącego i odmawiała kilka modlitw lub przepędzała z władzą biesa, zawsze kładąc nacisk na to, że w istocie ona sama niczego nie robi, ale to Pan Bóg przez nią ulecza. Na pytanie o powody prześladowania cerkwi odpowiadała, że to za grzechy i małą wiarę chrześcijan. Wszystkie narody, które oddaliły się od Boga, zniknęły z oblicza ziemi, twierdziła. Czekają nas trudne lata, ale my chrześcijanie powinniśmy wybrać krzyż. Matrona mówiła, że nie należy się niczego lękać, bez względu na to, jak jest to straszne. Wiozą dzieci w saneczkach i nie martwią się o nie. Pan sam wszystkim rządzi. Ogłosiwszy wcześniej dzień swojej śmierci, wydała decyzję dotyczącą swego pogrzebu. Zanim zasnęła w pokoju 19 kwietnia 1952 roku, błogosławiona zawołała: „Wszyscy, wszyscy przychodźcie do mnie i opowiadajcie, jak żywej swojej kłopoty. Będę was widzieć, słyszeć i pomagać wam”. W istocie później nad jej mogiłą miało miejsce mnóstwo cudów.

Dziś wielu wiernych przybyło do Zwierek, do rodzinnej wsi świętego Gabriela, aby uczcić małego chłopca, który swoim życiem i śmiercią przypomina nam, co to znaczy być naprawdę blisko Boga. Zwierki to rodzinna miejscowość świętego Gabriela, gdzie w 2012 roku konsekrowano cerkiew pod jego wezwaniem. Monaster w Zwierkach, prowadzony przez siostry, jest miejscem szczególnego kultu świętego, a jego relikwie są tam otaczane czcią przez wiernych. Myślę, że warto skierować szczególne słowa podziękowania siostrom ze Zwierek. Dziękujemy za trud, modlitwę, gościnność i ciepło, jakie czujemy za każdym razem, gdy przekraczamy próg monasteru. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości ku czci świętego Gabriela, za czystość cerkwi i klasztoru, za otwarte serca. Wiemy, ile to pracy i wyrzeczeń i wszyscy jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Dziś o godzinie 22 akatyst i molebień do świętego Gabriela, a jutro o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia.

0: Szanowni słuchacze, Żywoty Świętych były ostatnim materiałem naszej audycji. Wysłuchamy jeszcze modlitw przed Świętą Eucharystią, zanim zakończymy nadawanie na dziś. Przypominamy, że jutro w Cerkwi Prawosławnej będziemy uroczyście świętować pamięć świętego Gabriela z Zabłudowa, patrona dzieci i młodzieży. Jeszcze dziś o godzinie 22 zapraszamy na molebień z akatystem do świętego męczennika Gabriela w Zwierkach. Jutro o godzinie 9:45 powitanie arcypasterzy, a o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia. Gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór z Radiem Ortodoksja. Słyszymy się ponownie już jutro od godziny 16. Audycję poprowadzi ojciec Mateusz Kiczko. Dzisiejszą audycję prowadziła Katarzyna Kiczko. Życzę spokojnej nocy. Zapraszamy na modlitwy przed świętą Eucharystią. Chrystos woskresie, woistinu woskresie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых отец.